Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie bude widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільш.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze łemkiwskiego radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody, naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriuk. No i dneska mamy 89. odcinek już, no, to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiów nachrałem dla was. No i to tchneszny odtynok jest w ramkach takiej serii, w której wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w którym nachody trzcia najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowskiej nacjonalnej park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, za tym budemy eksplorowaty dokładni i odkrywaty gorczański nacjonalny park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładniej obnymat centralną część toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładniej i jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w selu Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie poznam, popowimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy strityty się w czas wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Za tym budte znamy przez najbliższe paru dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożynnych, da tam nebidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary ty

i wernulesme, pokorotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodzi się w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem Flysz, karpacki Flysz, też tak możemy powisty. I tot Flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielką część wszystkich Beskidiów. No i tot Flysz dzielić się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadami akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykił, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metriów. No i z takich piskowykił są zbudowane to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1310 metrów nad morą. Od turbacza promenysto odchodzi hołowne chirskie herbety Gorciu. Mają one taki równoleżnikowy układ, no i dość dołchy sód to te herbety, mają do 20-25 kilometrów, na przykład jest herbet Turbacz, Kiczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałem idę uski taki herbet Pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chraneciami Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszarze nachodzi się weloch takich chir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusił. No i co interesujące, znaleźli, że turbacz nie nachodzi się na obszarze Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje czastom nacjonalnego parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie pro toty interesujące temy powiem wam pilsze pokorotki muzyczni pererwi.

nad moją głową noc, rozpalając gwiazd obietnicę, uzbroiła mapę nieba w jasnych myśli splot. Znaki dobrej wróżby po niemym sklepieniu wszechświata ściga moich próśb suchy szept.

słuchacie Obzoracza Przyrody. Chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejsze obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywały prawie, że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od to, chocy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejsze już przed tysiącami i setkami roku miniaty od kal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty czołowik. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób wozniknęły tak hirskie polany, które no chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tiż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawy do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiłkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w Gorce z sąsiednich hirskich hrbetiów. No i właśnie na to tych polanach w Gorciach naszły korzystne obstawy do rozwytku. Tiż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tiż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na prymir to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tiż to, że tam seredowisko jest zrizne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie chłopoki doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej perwi to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodzić właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drodzy słuchacze, wernuliśmy po krótkiej przerwie trwać program Obzeracz Przyrody i proszę was kraśnić na małą wędrówkę przez Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na małą wędrówkę po Dolinie Potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie przez Dolinę Toho Potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, kiedy chcecie. Jest bardzo krasna, nie tak dłuha i nie trzeba być zaawansowanym wędrownikiem, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa znajduje się w okolicach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek stezki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 kilometrów do Uchosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść trasę, podripujemy od 4 do 6 chodyn. Taka różnica do chory, o tak, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miścia, bo na przykład w czas wędrówki to przejdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na Polanie Łonna. W maju możemy tam obzerać traszkę, kijankę, kumaka, kijankę żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiari, o tak, w tamtym rejonie. Tyż budeme tam wandruat w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata stysłą ochoroną. Tyż dozrymy się tam par z starych, wielkich smerkiów. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podi, w tym miejscu w Seredyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budeme i ty, tą doliną, to dojdeme do widokowej wieży na Polanie Magórki, z kotroj budeme mohli zachopluwaty się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku jeszcze, trasa ma 8 kilometrów, zaczynać i kończyć się w Ochotnici Hirnoj, w czasty Kosarzyska. Zatem, nic inczoho jaklem, po prostu prowirty kalendary i zaplanowaty małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach Obzeracza Przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odcinków naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owad rejk rymiruje.
8: Radby

pin zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam ją

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jest sreda, 12 serpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Dodatkowo grosze na projekty nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Ministerstwo Wnętrznych Spraw i Administracji ogłosiło dodatkowy nabór ofert na realizację publicznych zadań, które podpierają ochronę, zachowanie i rozwój kulturnej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn ta regionalnego języka. Wnioski mogą składać organizacje i podmioty, które realizują inicjatywy związane z kulturą, edukacją, wydawniczą działalnością, mediami, ochroną spadkowiny czy dokumentowaniem mniejszynowych wspólnot. Resort podkreśla, że osobliwo przychylni będą smotryty na projekty, które będą hosnować moderne formy przekazu, w tym materiały audio publikowane w internecie i socjalnych mediach. Dotacji będą już przeznaczone też na organizowanie artystycznych podzi, wedzenia bibliotek, dziejania świetlici, czy edukacji dzieci i młodzieży. Program ma podpierać zachowanie kulturnej różnorodności w Polsce ta rozwój języków, które hosnują mniejszynową wspólnotę. Trybnyciowo wymoga naboru i usłowia dofinansowania dostępne są na internetowym sajcie ministerstwa. Trwa druga tura rekrutacji na unikatowy napriam studii, który poświęcony jest Karpatom. Jagiellonski Uniwersytet zachęca kandydatów, żeby aplikować na licencjackie studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał Karpackiego regionu. Studenty będą mogli poznać męczeńczoma tradycji Polszczy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji i Madzier, a też nauczyć się słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego i, co jest wyjątkowe dla tego napriamu, lemkiwskiego. Ważnym elementem programu są terenowe badania wedene w karpackich regionach w Polszczy i zagranicą. Napriam realizowany jest wspólnie przez paru instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, co nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Co warto podkreślić, zajęcia z lemkiwskiego języka odkryte są nie dla studentów uczelni, ale też dla osób spoza uniwersytetu. Absolwenty mogą znaleźć robotę mężczyzna w instytucjach kultury, mediach, wydawnictwach czy w turystyce. Druga tura potrwa do 13 września septembra tego roku. Krynica rychtuje się na historyczną sportową podziu. Od 3 do 6 września septembra w Sołotwinach Areni odbude się w Polsce Pohar Świta w Slackline, znaczy odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań będzie więcej jak 1,5-kilometrowa taśma rozpięta między widokową wieżą Sołotwina Arena a Krynicką Jaworyną. W najwyższym punkcie będzie się znajdowała więcej jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 peredowych sportowców z całego świata, mężczyzna z USA, Japonii czy Kotaju. Organizatorzy zapowiadają tnelem rywalizację o punkty Poharu Świata, ale też próbu, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycia rekordu Polszczy w długości taśmy. Teperyczny rekord drżało wynosi 1500 metrów. Tegoryczna konstrukcja ma być jeszcze dłuższa. W programie znaleźli się też widowiskowe konkurencje z efektownymi skokami i akrobacjami. Podia ma promować Krynicę jak miejsce organizowania sportowych zmagań o światowej pozycji. Muzyka inspirowana tradycją Karpat zazwyczaj w Korliciach. W dniach 22 i 23 sierpnia augusta na rynku odbude się festiwal Cztery Strony Karpat. Na scenie wystąpią artysty z Polszczy, Serbii, Madzier czy Grecji. Największym gwiazdą podii będzie koncert ansamblu Kapela ze wsi Warszawa w projekcie Stryjo Bassałyki. W programie zaplanowali też turystyczne torgo, plastyczne warsztaty i animacje dla dzieci. Wszystko koncerty darmo.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

думай. Про секунди звисока. А прийде час, і сам збагне.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

i witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy kolejny odcinek Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy elektronicznego brzmienia, trochę folkującego z Estonii, w wykonaniu Sandera Möldera, a piosenka nosiła tytuł Mina Elan Muchu Sares, czyli Mieszkam na wyspie Muchu. I to nie było bez powodu. Puszczenie Wam na początek takiego kawałka, ponieważ w dzisiejszym programie wybieramy się na wyspę na Morzu Bałtyckim. Nie na wyspę Muchu, co prawda, ale na Bornholm. Dowiemy się co nieco o tej wyspie, która jest położona zaledwie 95 km od koło brzegu. Tak więc dowiemy się dzisiaj mnóstwo ciekawych informacji. Zostańcie z nami na antenie i słuchajcie Beskidnika. I zaczynamy nasz program. A jak zaczynamy, to oczywiście od porcji dobrej muzyki i troszeczkę folku z północy, z samej Laponii. Posłuchajmy w wykonaniu artystki o pseudonimie Maddie, a piosenka w angielskim tytule brzmi Far, ale jest wykonywana w języku Samów, ludności autochtonicznej zamieszkującą daleką na północy Laponię. Tak więc udajemy się dzisiaj w klimat Skandynawii i dajmy się właśnie ponieść temu rytmowi.

Kanyal, Fas Kanyal.

0: sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy muzyki z dalekiej północy, z Laponii, w wykonaniu artystki o pseudonimie Maddie, a piosenka w angielskim tytule brzmiała Far, a była wykonywana w języku Samów, w języku samskim. I właśnie takim klimatem, troszeczkę nam tutaj skandynawskim, można powiedzieć kolokwialnie, zajechało, a to nie bez powodu, ponieważ w dzisiejszym programie udajemy się na Bornholm, na Wyspę Słońca, lub też inaczej zwaną Wyspą Skał, bo tak nieoficjalnie nazywany jest Bornholm, duńska wyspa na Bałtyku. Do tych określeń można dopisać jeszcze wiele, bo to najbardziej zróżnicowany krajobrazowo skrawek Danii. Jest to przystań dla artystów i raj przede wszystkim dla rowerzystów. Wyspa położona jest, jak już wspomniałem, zaledwie 95 km od koło brzegu. Bornholm wraz z Ertholmene są najdalej na wschód, wysuniętym fragmentem duńskiego terytorium. I Bornholm, choć jest zaledwie ułamkiem całej powierzchni Danii, liczy ledwie 588 km2, jest jednocześnie najbardziej zróżnicowaną krajobrazowo częścią kraju. Także język i kultura panująca na wyspie, atmosfera wyróżnia wyspę. Bornholmczycy posługują się starym wschodnim dialektem języka duńskiego, który nazywany jest czasem półszwedzkim, a to za sprawą położenia i oczywiście ważne miejsce w gospodarce, kuchni i twórczości zajmuje morze i rybołówstwo. To zdaje nam się oczywiście oczywiste w przypadku, jeśli mówimy o wyspie na środku morza. Przez większą część roku życie na Bornholmie toczy się powoli. Miasta i miasteczka robią się gwarne wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego w czerwcu, a znów wracają do sennego wyspiarskiego życia na początku września. Dopływają tutaj promy z Danii, Niemiec, Szwecji i Polski, a dolecieć można także samolotem z Kopenhagi, Billund i Aalborgu. A co więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o przyrodnicze atrakcje Bornholmu, czy też inaczej Wyspy Słońca i Skał, dowiemy się po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy Bena Mazu i Luan w piosence po francusku, jak już się możemy domyślać, La mer est calme, czyli morze jest spokojne.

i przyjemnie nas rozbujał francuski duet Ben Mazur i Luan w piosence La Mer, elle est calme, czyli morze jest spokojne, a dzisiaj jest o morzu mowa, tylko o bałtyckim, a dokładnie w Beskidniku jesteśmy na Bornholmie. Już przed przerwą muzyczną sobie troszeczkę o tej wyspie powiedzieliśmy, a teraz może zacznijmy nasz spacer po najciekawszych miejscach na tej niewielkiej wyspie. Wybrzeże Bornholmu liczy sobie około 100 km długości. Południowo-wschodnie wybrzeża wyspy są piaszczyste i od strony lądu przesłonięte wydmami. Dalej na północ usiane są głazami, by na samym północnym skrawku zamienić się w strome granitowe klify. W sercu wyspy krajobraz jest pagórkowaty, jest mozaiką pól, łąk i lasów. Podróżując z Polski, przygodę z Bornholmem zapewne rozpoczniemy od Neksou w południowo-wschodniej części wyspy. Do miasteczka jeszcze dzisiaj wrócimy na chwilkę, ale najpierw warto zrobić przegląd przyrodniczych skarbów wyspy. Zaledwie około 2-3 km na południe od portu w Neksou znajduje się miejscowość letniskowa Balka z domami ukrytymi w cieniu pachnących sosen, w której najważniejszą atrakcją jest oczywiście piaszczysta plaża. Choć każda z plaż Bornholmu jest przepiękna, to za najładniejszą uznawana jest ta położona dalej na południe w Dueodde, stanowiąca jednocześnie południowy róg wyspy. Biały, drobny piasek na szerokiej, na nawet 150 metrów plaży w przeszłości wypełniał europejskie klepsydry odmierzające czas. Najbardziej wysunięte na południe i zachód fragmenty plaży od serca wyspy oddzielają wydmy. Choć Bornholm oddalony jest od wybrzeży duńskich, szwedzkich, niemieckich i polskich, to w sezonie woda Bałtyku jest tutaj ciepła oraz ze sprawą odległych od dużych miast. Odległości od dużych miast i ujść rzek, to ta woda jest czysta. W Dueodde stoi także latarnia morska, która w 1962 roku zastąpiła starszą z XIX wieku. Co ciekawe, znajdują się tutaj także dwa ogromne bunkry zbudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Cała bateria obronna miała zająć powierzchnię 500 na 1000 metrów, ale plan nie został zrealizowany. Bunkry planowano także w północnej części Bornholmu, ale szczęśliwie nigdy ich nie wzniesiono. Niedaleko także znajduje się wieża Bornholm, która niegdyś służyła na to do nasłuchu, ale dziś to już tylko muzeum i służy za wieżę widokową. Tak więc na razie tyle o tych ciekawostkach przyrodniczych Bornholmu, tak więc polecam miejscowość letniskową Balka i plażę w Dueodde, a co więcej, między innymi o świętych skałach czy kaplicy świętego Jana dowiemy się po przerwie muzycznej. Posłuchajmy na powrót czegoś ze Skandynawii, jeszcze dalej z Islandii, dokładnie zespół Kaleo w piosence po islandzku, też klimatycznej, spokojnej, For i Faglas Kogi. No i zamyślimy się na chwilę o tym Bornholmie.

0: Glim FM.
1: I to takim islandzkim kawałkiem się rozkołysaliśmy troszeczkę, ale trzeba się obudzić. Słuchaliśmy zespołu Kaleo w piosence, oczywiście po islandzku For i Faglas Kogi. No i wracamy z tej Islandii na inną wyspę, na Bornholm. Już przed przerwą troszeczkę się dowiedzieliśmy, na jaką plażę chociażby się udać, żeby dobrze wypocząć. Ale również wspomnijmy coś o całym południowym wybrzeżu wyspy, tej niewielkiej wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim. I właśnie na tym południowym wybrzeżu mamy długą na 35 km plażę po piasku. Przespacerować się jeszcze można zachodnim wybrzeżem wyspy. Na północ od Nexo, które jest na wschodzie, i Hasle na zachodzie, nabrzeże staje się coraz bardziej kamieniste, by stopniowo zamienić się w liczące 7000 lat klify z litego granitu. Wysokie na nawet 22 metry święte skały, znajdujące się w połowie drogi z Gutkiem do Tein, układają się w ostrogi wcinające się w morze. Dramatyzmu widokom w tym miejscu dodają rozbijające się o skalne ściany morskie fale. Między tymi klifami a Gutkiem kursuje łódź, z której można podziwiać to miejsce od strony morza. Jeszcze wyższe, sięgające 41 metrów granitowe klify kaplicy świętego Jana, po duńsku Jonskapel, znajdują się 7 km na północ od Hasle. Według legendy klif został nazwany imieniem irlandzkiego pustelnika wysłanego, by nawrócił wyspiarzy na chrześcijaństwo. Jeszcze inne miejsce, Hammeren, to z kolei granitowy cypel, łagodnie schodzący do Bałtyku w północnym rogu wyspy. Serce Bornholmu natomiast, oprócz pól, zbóż i łąk, tworzą lasy, w tym las Almindingen, czyli las wszystkich ludzi, jeden z największych kompleksów leśnych w Danii. Oraz też dolina Dåndalen, z najdłuższym wodospadem także w kraju, oraz Ekkodalen z 12-kilometrowym ryftem i idealnym echem, no a także wzgórza nazywane rajskimi lub piekielnymi o wysokości 30-50 metrów, no i również ze szczytem najwyższym na wyspie Ryttersknageten sięgającym 162 metry nad poziom morza, na którego szczycie stoi wieża o wysokości 22 metrów. I niedaleko znajdują się także pozostałości dawnych twierdz wikingów Lilleborg i Gamleborg. Tak więc wymieniłem dość sporo nazw, ale ciekawych przyrodniczych miejsc, które warto odwiedzić. Wyspa nie jest wielka, więc no w jeden dzień, w dwa dni, a jeszcze na rowerze, to tym bardziej nam się uda odwiedzić święte skały, czy też klify o nazwie Kaplica Świętego Jana, tudzież jeszcze inny granitowy cypel o nazwie Hammeren, lub lasy, o których już przed chwilą wspominałem i wymieniałem, Almindingen, Dåndalen, Ekkodalen, kilka innych. No i najwyższy szczyt na wyspie Ryttersknageten. Tak więc nic, jak tylko eksplorować Bornholm. A o czarze małych miasteczek i wiosek rybackich na wyspie dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy z Petersburga zespołu Iowa w języku rosyjskim piosenka Ja zabaliela taboj, czyli zachorowałam na ciebie, i można to też pomyśleć w kontekście Bornholmu. Może ktoś tak zachoruje właśnie pozytywnie na Bornholm.

Ja, Zabaliela Taboy, czyli zachorowałam na ciebie i mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy po dzisiejszym programie tak powie o wyspie Bornholm. Właśnie słuchaliśmy zespołu Iowa z Petersburga, który śpiewał o tym, że zachorował, ale akurat tutaj była mowa o czym innym. Wracajmy na Morze Bałtyckie, na wyspę Bornholm, tą duńską wyspę położoną niespełna 100 km od koło brzegu w linii prostej. I udajmy się do dwóch miasteczek, ponieważ programu nam nie starczy, żeby opowiedzieć o wszystkich atrakcjach, więc musimy troszeczkę to skompresować. Poczujmy ten czar małych miasteczek i wiosek rybackich na Bornholmie, gdzie mieszka niespełnia 40 tysięcy mieszkańców i jest zaledwie kilkanaście miejscowości, ale nie brakuje tutaj zabytków i instytucji kultury wartych odwiedzenia. Stolicą wyspy jest położone na zachodnim wybrzeżu Rhône, w średniowieczu nazywane Rodne, co znaczy zgniły, i miało oddawać zapach pobliskich bagien i gnijących na wybrzeżu wodorostów. W Rhône mieszka prawie co trzeci z wyspiarzy. Do tego miasteczka dopłynąć można także ze Świnoujścia. Miasteczko to plątanina wąskich uliczek, przy których stoją niewielkie kolorowe domy. Nad miastem góruje wieża zbudowanego w 1215 roku i przebudowanego początkiem XX wieku kościoła świętego Mikołaja. W pobliżu świątyni stoją jeszcze tak zwane domy bombowe przy ulicy Kapelwej, Rhône i Nexø. To jedyne dwa miasta w Danii, które padły ofiarą wojennych bombardowań. Bornholm na początku 1945 roku, kiedy powstała część kraju, była już wyzwolona. Nadal znajdował się jednak on pod niemiecką okupacją. Stanowił ważny punkt na drodze ucieczki niemieckich uchodźców ze wschodu. 7 i 8 maja Rosjanie zbombardowali oba miasteczka, niszcząc części historycznej zabudowy, a żółto-czerwone domy bombowe zostały zbudowane, by uzupełnić zabudowę po zniszczeniach II wojny światowej. I już właśnie wspomniałem o drugim miasteczku, Nexø, i udajmy się właśnie do tego pięknego nadal miasteczka, dokąd docierają promy z koło brzegu. To jedno z dwóch miast, jak już wspomniałem, które ucierpiało w trakcie II wojny światowej. Spośród około 900 domów, 300 zostało całkowicie zniszczonych, a 400 uszkodzonych w czasie sowieckiego bombardowania. Chociaż po wojnie przystąpiono do odbudowy, to wiele cennych historycznie obiektów nie zostało odtworzonych. Historię miejscowości można bliżej poznać w Muzeum Miasta. W Nexø znajduje się także Muzeum Kolejnictwa, które przypomina o sieci kolejowej, która liczyła łącznie około 90 km długości na wyspie Bornholm i w latach 1900 do 1968 łączyła bornholmskie miasta. Tak więc warto odwiedzić Nexø i Rhône. A dlaczego Bornholm jest rajem dla rowerzystów, dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy muzyki z kolejnego bałtyckiego kraju, z Estonii. Zespół Trada Tak w spokojnym kawałeczku Kukene, czyli Księżycu. Posłuchajmy.

0: Lem FM.
1: I jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Przed chwilą słuchaliśmy z Estonii zespołu Trada Tak w piosence Kukene, czyli Księżycu. I wracamy z właśnie tych estońskich klimatów na niewiele inne, dokładnie na wyspę Bornholm, ponieważ po niej dzisiaj sobie podróżujemy, wędrujemy, spacerujemy. Nieprzypadkowo Bornholm uważany jest za raj dla rowerzystów, a wielu pasażerów wybierających się na wyspę ma ze sobą swoje dwa kółka. Chociaż Bornholm jest stosunkowo niewielką wyspą, to ma na tyle rozwiniętą sieć szlaków rowerowych, że aby je przejechać potrzeba kilku dni, a przy tym dojechać można niemal w każde miejsce. Większość tras rowerowych została stworzona w miejscu dawnych dróg kolejowych lub na drogach o niskim natężeniu ruchu. Tam, gdzie trasy biegną wzdłuż dróg, przygotowane są z myślą o bezpieczeństwie rowerzystów. Po wyspie można poruszać się ścieżkami utwardzonymi, jak też wybrać trudniejsze trasy MTB, prowadzące przez lasy oraz z podjazdami. Obok naturalnych także zostały wytyczone specjalne, na przykład w dawnych kamieniołomach Wang. Na wyspie jest wiele kempingów, gdzie można rozbić namiot, dzięki czemu wyprawy nie trzeba przerywać w poszukiwaniu hotelu. Trasa numer 10, najdłuższa spośród 7 tras wytyczonych na Bornholmie, bo licząca 105 km, biegnie wokół wyspy i z niej można skorzystać. Ona biegnie z Rhône przez Allinge, dalej do Spaneke, przez Douaumont, Rhône się tam właśnie kończy. Trasa numer 21 łączy Rhône z Nexą i liczy 32 km. Trasa numer 22 chociażby z Robbedale do Arsdale też ma 33 km. Tych tras, jak widać, jest bardzo dużo, bo skoro wymieniam tutaj numery 22, 21, to znaczy, że jest ich kilkadziesiąt. Planując wyprawę rowerową na Bornholm, warto sięgnąć po broszury, mapy i przewodniki oferowane przez lokalne punkty informacji turystycznej i w nich dobrze są opisane trasy, przygotowane są propozycje wycieczek, listy noclegów. Rower można zabrać ze sobą, wypożyczyć także w polskim porcie lub na miejscu na Bornholmie. A o tym, kiedy, jak przyjechać na Bornholm i jeszcze o czym pamiętać, kiedy będziemy planować swój urlop na tej magicznej wyspie na Bałtyku, to po kolejnej przerwie muzycznej się doznamy. Posłuchajmy teraz zespołu Hrdza ze Słowacji w piosence po rusińsku Stefan.

I tak właśnie dynamicznym krokiem żeśmy się udali na Słowację, słuchając zespołu Hrdza w języku rusińskim, a piosenka nosiła tytuł Sztefan. I wracamy z tej Słowacji na Bornholm. Dowiedzmy się, kiedy i jak przyjechać na tą wyspę i o czym pamiętać. Ponieważ sezon na Bornholmie trwa od lipca do sierpnia. W tym czasie temperatury są najwyższe, słońce świeci najintensywniej, a woda w Bałtyku jest najcieplejsza. W lipcu i sierpniu wyspa przeżywa turystyczne oblężenie, a więc także jest najdroższa. Podróżując w maju i czerwcu oraz we wrześniu można nadal liczyć na dobrą pogodę oraz na nieco niższe ceny i mniej gości. W każdej miejscowości można znaleźć hotele, a na ich obrzeżach i dalej od miast także liczne kempingi. Z Polski na Bornholm można dopłynąć promem z Kołobrzegu do Neksą oraz ze Świnoujścia do Rouny. Połączenie z Kołobrzegu obsługuje kołobrzeska żegluga pasażerska. Rejsy odbywają się na katamaranie Jantar. Połączenia realizowane są od kwietnia do października z różną częstotliwością w zależności od miesiąca. Cena biletu w obie strony dla osoby dorosłej to 190 zł, a opłata za rower to 50 zł. Natomiast operatorem połączenia ze Świnoujścia jest polska żegluga bałtycka. Ze Świnoujścia dopłyniemy do Rouny. Połączenie obsługuje prom Krakowia. Ceny biletu w obie strony dla osoby dorosłej to 273 zł, ale rower można zabrać bezpłatnie. Jak już wspomniałem, na Bornholm docierają także promy z Danii, Niemiec i Szwecji. Na wyspie także lądują samoloty z Kopenhagi, Billund i Aalborgu. Walutą obowiązującą w Danii jest korona duńska. Tak więc pamiętajmy o tym, że nie ma tam euro. Obecnie jedna korona kosztuje około 50-60 groszy. Wyspa oferuje wiele atrakcji. Tak jak już wspomniałem, płynąc promem warto zabrać ze sobą rower lub wypożyczyć go w polskim porcie lub na miejscu na Bornholmie. Wokół Bornholmu także pływają łodzie oferujące turystom możliwość spojrzenia na monumentalne klify północnej części wyspy od strony morza. W portach i na plażach jest także możliwość wypożyczenia kajaków i innych sprzętów wodnych. Obok świetnych warunków dla rowerzystów, o czym już była dzisiaj mowa, wyspa także oferuje doskonałe trasy dla biegaczy i wędrowców. Jest także możliwość wspinaczki na klifach. Tak więc wyspa ta, choć niewielka, oferuje bardzo wiele atrakcji. Możemy tam spędzić przyjemny kilkudniowy urlop. Tak więc polecam gorąco, żeby udać się na Bornholm. Właśnie o nim dzisiaj była mowa w naszym Beskidniku i dziękuję drogim słuchaczom za wspólnie spędzony czas, za tą wędrówkę przez tą niewielką wyspę na Morzu Bałtyckim. Zachęcam do słuchania kolejnych Beskidników. Pozdrawiam serdecznie, a na pożegnanie muzyka z Białorusi, Max Korsz w piosence Stań w języku rosyjskim, ponieważ ten artysta wykonuje piosenki w języku rosyjskim, choć jest z Białorusi. I właśnie Max Korsz w piosence Stań na pożegnanie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.

Woda, krom szlezyty otruł, lenianym praporom, zaśpiła jód chorom, bracia chodzia umruł.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 3. П'ятниця, 17 січня 1947 року. Чертеж повіт санок. Із чертежа сяноцького повіту пишуть братови в Америці під датом 1 листопада 1946 слідуюче. Листи, котре пишете, ми достаємо. Ідуть 3 до 4 тижні. Цензури вже нема довший час на ваше письма із Америки, но не знаю, це також наше письма в Америку ідуть без цензури. Пакунки також достаємо всі, за котре сердечно дякуємо. Ми живемо в страшних настроях, вже другий рік. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychodzi myśl. Kolebrze przyjdzie swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostanę tej siry, zimnej den, kole wojsko hnało pod bahnetom na stacji ludej z naszego seła, jak jakich opryszkił. Zaszto? Niech to nie znaje. W piśmie nie mogę opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i terpienia naszego naroda w 1946 roku. Iszcze jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znoszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znoszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń przyjdzie wieczór i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali się dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz coraz bliżej. 20 września spalił się Prusik. Teper takie dzieje się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś były, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś na koleś zachlany rzymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołotciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołotciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają się nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drogi bracia, prosimy przysłać ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. Łosie powit gorleci. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my perżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wyliu z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie leszyt, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelijakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadut, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie życie. A bandyriuci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainę, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkę. Teper ostatnim razem mer Petro Cankier, a przed nim jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy ma 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemeczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludzie z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dywno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunkiu nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemieczczyny tetyż Stefkę syn z żeną, bo był żenaty z Jonasową diłką i oboje byli w Niemieczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a odwitany majut. To proszę dwa senianio, żebyście im powili. I najnapiszut do niania, bo heł poczta to chodyt, a w szarach kradut. W drugim piśmie z bilanki pod datom 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu w pale spodu i się bar spotołkli, bo iśle chłe czerłachy chołaty perad partyzantami, szto sidiat po lisach. I w noczy napadają, i rabują stato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna z sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta taky het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno sąd uzbrojeny. A dowiedzieliśmy się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemieczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima w peret wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre się hełne zakazuje, wszystko stroicie na jakąś zminu, straszna drohowyzna i kilo sołonyny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nicz, lem w sarabunkę i zabójstwa. Jak prydą złodzieje, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja w psiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, co z toho bude? Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechtią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej, i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w Polsce wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizyi, to u nas już kwartery sąd pozamałany. Nam się dobry heł powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmijut wczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Boch stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemieczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki u tisiaczy wpale, bo piszli wojowate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojowaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale przychodyty wojaki od wojska, a druhej z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotryj był raneny i to się dorobył, bo musyć się ciężko muczyty i neje kto pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do Jerszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Hłosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to nie wiadomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorleci. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho powit gorleci. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żenu jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołchą w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w Wostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w sowiecką włascią, hladaty żenu i ditej. Najty ich naszą, No nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu pod niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturze, ryszył, że to pod Niemcą bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swoich por. Teper on za swoimi dzitmi przyszedł do dida w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chciały pokazać, że one nauczyły się za 1,5 roku w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, kto tam rodził się, albo taki, kto meryny ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sud ryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperiszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlib isty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty da koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwy i chaty do Rosji, lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz moho brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselyty się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie budę. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie budę po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z Woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiedzieć się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brati Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dzitmi. Ja jest kuliny czołowo Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dzitmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dzitmi. Na Woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku 6 familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma deszto kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego męża. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej 5 małych dzitej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrzeja Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrzej Liszczak donosić, że Woli Michowi jest 50 rodyn wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. Na Woli spaleno w doliśnim kącie od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa ambrochowa i kwanykowa, potem odbruchacza podacka, potem bohordanyn, błyszakę oba, maryszczaki, uszwajka, wuszyłka i rapania. Błyszczak mytro zhorił wraz z chyżą, a syny joho jeden umer w areszty, a drugi zhynął na wojni. A my, to zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w nocy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asy kuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Chyboha to posyłają, i kto asy kuruje, to wsio przychodzit. Krajan z neznajowy dowiduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajowy, śledujuczu prośbu. 23 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomistyty tych paru swił chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed świtową wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papa.

0: його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

Jest to taki wers, co straszni ho opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna, lem.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcę pozdrowić wszystkich Lemkivčanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo tiszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły, śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą wspólną drogę. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Pokrypył jem się, przystał do nich. Ale chmary czasem ostają szahrajamy. Ledwi perelało się, aż to ważniejsze gładko, zaczął kropić gruby dojcz. Chmary zatiachły się, wdali było czuty rmotu. Wzrili sme, że przed zlywą nijak się nie skryjemy. Zaszli sme za daleko od seła. Je życzyna heł jedna, odozwał się Walko. Hn przed zlywą się schowamy. Piszli sme za nim. Rozlało się. W kińcy wkazał się nam w dali hutir, micnej, solidnej, czystej, obwadanej płotą, za którym żołtili soneczniki. Kukała jest kowala, jest sywa zozuleńko. Pidśpiwował pokór jujuczy fajku Walko. Cynechyża to toj zozuli wdowyci? Zwidał jem, zdohadujuczy się. Jej, smutny jaki hutorec, to by była żena. Dobra? Iszczy jak? Znaty jej dobry. Znaty dobra, znaczy ty dobry gazdujucza. Takoj bilszeneje. Cykopaty, cypriasty na jar, cywrzynywa, robit nycia jak siazowe. A koli by tak w... Tak i je. Oddał na hyn zachodzu, ale darmo. Odkazuje. I na dywota człowieku z jej hutorą neriunaty się. Koli by mał choć lem z odwi pary sejkił, desiat uweczok, jakich harsamakił paru i z wytoczok banknotił, to bym już śmiło iszał do niej swataty się. Znaczy dwy lubyte jej. Lubyty... Najdę się. Żenu i fajku budu lubył, choć jak ne dnesto zaran. Jak ne rachmański weligden się ne odłożyt. Ale ot i zozula wdowycia młoda zasmuczena. Wysoka, smukła, oczy zapadeny, lyczka biło prozraczny, wołosy żółty jak nezynny len. Chodyła bez życia jakby czymsy otumanena. Naszym pojawieniom nie zaczudowała się. Byliśmy dla niej jak nieprysutne. Prodążowała śpiewaty swoje melodii. To ty melanolijny melodii, jak lem na rusy czuty, one wiczni zasmuczeny, tużat za proszłym. Piśnia toho naroda to bezperylny żal i płacz. Smutok i zaduma jawlat się w nym i tołdy koli się śmije. Smutny śmiech naroda choć szalony. I wesoły stjoho je smutką jakby owijana taństwennym czornym połominiom. Piśnia naroda na rusy neszto incze jak melodyjny wikowy płacz, nie dajuczy rozwynuty się śmiłym zaśpiwam. I tot narit, który zdaje się tak sztodenni po werchach Karpat chodyć za czeredą owec, stynat odwiczny derewa po lisach, mołczaczy pławat po rwuczych rikach i ozerach, abo idę jednostajni za pługą. Tot sam narit żyje swoją piśnią w oddilnym świti, projawlejuczy w niej cił swoju horecz i peczal i ciłej swi wesoły szał przykraszeny tuchą. Piśnia je dla naroda jedynym schoroninią na połniajuczym sołodkiściu jego duszu, jedynym wiernym towaryszom, kotroho szczyrist rosne w temnych chwylach. Marta śpiewała rodową piśniu. iż nad kołeską maty i śpiewała tot divoczyj, zaśpił kotryj, zroda wryt, perechodyt i netratyt na swoi krasoti. Wesilną notą w kołości utyszała maty swoju diuku. Snyła o czerwonym sarafani buduczoj młodyci, o momenti koli kosu diukę na dwoje budut rozplitaty i stanut basamunkami uberaty. Prydę popraszczaty się z dziewoczą złotą wolą, prydę rusu kosu hadwabną fatą wkryty, sztoby naradowała już oczy frairiu. Ale diuka, kotra tużyt za dziewoczą swobodą, iszczy nerozsudne dityatko, preci nema rokiu. Prosyt matir, jak ptaszok zwuczni śpiwaty, litaty, jak lekko kryły motyl po kwitach, na leciach pryblitnut makowy kolory, pryblitnut radosty, zasmutyt siadi uczyna, amatery poraduwaty by się na starist, precin i ona za młodu taka była, taką samą piśniu za dziewoczą swobodą śpiewała. I zblidły na leciach makowy kolory. Promenuła dziewocza wola, a kolysy maleńka dziewoczka teper sama rozśpiewuje to tu wesilną piśniu. W jej krasnych rysach probywajuczych się peres terpinia wytno było lubownu za dumu. Ona pestyła się z małym dityacią, swoją diłką, kotra mała tak samy, głuboki, pełny oczy jak maty. W odosobnieniu, na szerokim nyzowiu, daleko od świta marniła jej krasa. Nelem jej krasa, ale barże jej śpiwu, kotry ne propaly iszczy w pamiaty. Z daleka było czuty rmotu, ale uż wtycha juczoho. Deutsch pereszoł, uż weczer się zbliżał, koli mochli zme pustyty się doseła. Nebo rozjasnyło się i chołot zawołodził. Pry zmerku iszli zme po prylisi. Prez pola zbliżała się do lisowej huszczawyny jakysa stać, welyka z rubyszczamy na obleczeniu z dołchym wołosią. W kince ona propała w lisi.
1: Czy to ne protasto?
0: Zwiduju walka.
1: Win, no czuwaty idę.
0: No czuwaty? De.
1: Do lisa.
0: Jak to do lisa?
1: Uż taki je, lem w lisi noczuje. Cy misiac, cy chmary, cy chromy, ne lyszyt lisa. Zanycz w świci, pit dachom by ne spał. Besiduje, przyszłoby chmeraty tisno pit dachom. Lem w lisi hyn i chmeraty inakrze. Proto win nych rzeczka, nych kocby jakoj koliby nema. Za dnia planczę się, pokla ne zajdę do mene, a zachodyc często. Człowiek z nieho dobry, lem to, że na poluwania ne idę. Po nocy zaspiszyt do lisa. Ryszył jem od wsiakoj bid strityty się następnego dnia z tym nezwyczajnym starciom. Rozyszły z mesia i neodołha pryszął jem do chyży Antypa. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Radio LM FM.
1: Jest sreda, 12 srpnja augusta 2026 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Dodatkowo grosze na projekty nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Ministerstwo Wnętrznych Spraw i Administracji ogłosiło dodatkowy nabór ofert na realizację publicznych zadań, które podpierają ochronę, zachowanie i rozwój kulturnej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn ta regionalnego języka. Wnioski mogą składać organizacje i podmioty, które realizują inicjatywy związane z kulturą, edukacją, wydawniczą działalnością, mediami, ochroną spadkowiny czy dokumentowaniem mniejszościowych wspólnot. Resort podkreśla, że osobliwo przychylni będą smotryty na projekty, które będą hosnować moderne formy przekazu, w tym materiały audio publikowane w internecie i socjalnych mediach. Dotacji będą już przeznaczone też na organizowanie artystycznych podii, wedzenia bibliotek, tijania świetlici, czy edukacji dzieci i młodzieży. Program ma podpierać zachowanie kulturnej różnorodności w Polsce ta rozwój języków, które hosnują mniejszościową wspólnotę. Trybnyciowo wymoga naboru i usłowia dofinansowania dostępne są na internetowym sajcie ministerstwa. Trwa druga tura rekrutacji na unikatowy napriam studii, który poświęcony jest Karpatom. Jagiellonski Uniwersytet zaochoczy kandydatów, żeby aplikować na licencjackie studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studenty będą mogli poznać męczeńczoma tradycji Polszczy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji i Madzier, a też nauczyć się słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego i, co jest wyjątkowe dla tego napriamu, lemkiwskiego. Ważnym elementem programu są terenowe badania wedene w karpackich regionach w Polszczu i zagranicą. Napriam realizowany jest wspólnie przez paru instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, co nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Co warto podkreślić, zajęcia z lemkiwskiego języka otwarte są nie tylko dla studentów uczelni, ale też dla osób spoza uniwersytetu. Absolwenty mogą znaleźć robotę mężczyznami w instytucjach kultury, mediach, wydawnictwach czy w turystyce. Druga tura potrwa do 13 września septembra tego roku. Krynica rychtuje się na historyczną sportową podiję. Od 3 do 6 września septembra w Sołotwinach Arenie odbude się w Polsce Pohar Świta w Slackline, znacz odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań będzie więcej jak 1,5-kilometrowa taśma rozpięta między widokową wieżą Sołotwina Arena a Krynicką Jaworyną. W najwyższym punkcie będzie się znajdowała więcej jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 przodowych sportowców z całego świata, między innymi z USA, Japonii czy Kotaju. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację o punkt Poharu Świata, ale też próbę, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycia rekordu Polszczy w długości taśmy. Teperyczny rekord drżało wynosić 1500 metrów. Tegoryczna konstrukcja maje być jeszcze dłuższa. W programie naszli się też widowiskowo konkurencji z efektownymi skokami i akrobacjami. Podija maje promować Krynicę jak miejsce organizowania sportowych zmagań o światowej pozycji. Muzyka inspirowana tradycją Karpat zazwyczaj w Korliciach. W dniach 22 i 23 sierpnia augusta na rynku odbude się festiwal Cztery Strony Karpat. Na scenie wystąpią artysty z Polszczy, Serbii, Madzier czy Grecji. Największym gwiazdą podii będzie koncert ansamblu Kapela ze wsi Warszawa w projekcie Strio Bassałyki. W programie zaplanowali też turystyczne torgo, plastyczne warsztaty i animacje dla dzieci. Wszystko koncerty darmo.
0: To były nowiny Radia LM FM.

domu, klonimy se pod naporom. Ako vetri košaty stromom, klonimy se pod naporom.

Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię byczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

z winnicy miłość. Niedojrzałe grono wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają ze mną, mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły, śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

Ja jem taki szczęśliwy człowiek, że dostała taki prekrasny dar od Pana Boga, a to jest ten holos, że mogę radość rozdawać ludziom, mnie to bardzo cieszy. No a nie wiem, do kiedy będę śpiewać, ale ja jeszcze raz chcę wszystkim podziękować tym, którzy śpiewają ze mną, a proszę śpiewajcie i na dalsze. Majcie się krasnie.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski i hołos w twoich chorze. Lem FM.

jeszcze radny Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, stojem lemkom. Igor Herbut.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Boryś tam nie było jak teper. I dalej goście zaśpił. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Що? Boryś tam nie było jak teper. I dalej goście zaśpił. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Що?

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.